Caio Negro. Tohle je Cumbia, tohle je Cosmos dos Mil, tohle je Corto Alto.